0: Fajn Radio.
1: Next Generation.
2: Next Generation.
1: Fajn. Vždycky hot.